0: na horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: To jest Radio Gra.

0: kalendarzu poniedziałek, 28 dzień września, jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, czym zajmowaliśmy się w ciągu ostatnich dni.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Most Zachodni budzi potężne emocje. Jesteśmy na półmetku konsultacji społecznych dotyczących nowej przeprawy, która ma połączyć plac Skalskiego w Toruniu z Małą Nieszawką po drugiej stronie Wisły. To w Małej Nieszawce odbyło się drugie z czterech spotkań urzędników i projektantów z mieszkańcami. Ci ostatni zdecydowanie sprzeciwiają się inwestycji w tym kształcie i w tym miejscu.
3: Ta droga według tych wariantów przechodzi w okolicach 50-70 metrów od mojego domu. Hałas, widok znika, ekrany się pojawiają zamiast łąki. Absolutnie mi się to nie podoba. Już nie mówię o kwestiach w trakcie budowy, co to będzie miało, jaki wpływ na mój dom. No, jestem wyjątkowy w wielkiej sytuacji, bo naprawdę ta droga przechodzi ode mnie w jednym albo w drugim wariancie, dosłownie. W jednym jest gdzieś tam 70 metrów, drugi może ze 100 metrów.
4: A proszę powiedzieć, bo tak tutaj rozmawiam z mieszkańcami i czy jest w ogóle jakakolwiek opcja, na którą mieszkańcy by przystali?
3: Wydaje mi się tak na logikę i na chłopski rozum naturalnym drogą, miejscem dla tej drogi, gdyby ona się zaczynała na rondzie koło Kastaramy i wtedy w linii prostej ona by szła przez brzeg Wielkiej Nieszawki, nie zahaczając o żadne domy, przez las i przez pola i wchodzi dokładnie w tym miejscu, gdzie jest intencja, żeby weszła.
5: Mieszkańcy Małej Nieszawki nie chcą żadnego mostu na swoim terenie.
4: Dlaczego?
5: Nie jest to dla nas w żaden sposób korzystne. Nie mamy z tego żadnych zysków, mamy sobie straty. Obawiamy się o nasze dzieci, o nasze działki, o wartość tych działek, o przyrodę, o wszystko. Proszę pana, naturalną koleją rzeczy jest, żeby zapytać, co uważamy, a mamy odczucie, że wszystko jest już postanowione.
6: Ja uważam, że to jest skandal, że w takiej miejscowości dzieją się takie rzeczy naprawdę.
4: Takie to znaczy jakie?
6: Jesteśmy bardzo zaniepokojeni jako mieszkańcy Małej Nieszawki, że będą tutaj budowali nam most. Naprawdę to jest duże niebezpieczeństwo dla nas, dla naszych rodzin, dzieci.
7: Jeden z wariantów tej drogi przebiega dosłownie 20-30 metrów od mojego przyszłego domu, który jest w tej chwili w trakcie budowy.
4: A czy fakt, że miasto mówi, że będą stałe te ekrany wygłuszające, to jak rozumiem, pana też nie satysfakcjonuje?
7: Wydaje mi się, że te ekrany nie załatwią sprawy w 100%, bo w tak bliskiej odległości tej drogi od domu samochody prawdopodobnie i tak będą słyszalne i to wyraźnie.
4: Czy pana niepokoi to, że ten most zachodni tutaj ma powstać?
8: A jakby panu miało powstać? Kupiłem działkę 10 lat temu, jakże jak się dorobię, wybuduję sobie dom, nazbierałem pieniądze, chcę budować dom i nagle mam co zrobić teraz z tym wszystkim. Kupić nową działkę? Nie, to powinno być, nie wiem, wiadomo już z 15-20 lat temu, wtedy zupełnie inaczej by tutaj te tereny kosztowały i wszystko.
9: Ja bardzo czuję, kiedy skończę pracę, wracam do domu, a pracuję w takim zawodzie, że tą pracę się przenosi do domu, tak, i pracuje się również w domu. Ja czuję, że wróciłem z pracy. Można pójść do lasu, można pokorzystać z walorów przyrodniczych, które sobie tutaj zdołali wypracować, więc o tym trzeba też rozmawiać. I jeżeli tutaj nie pokażą swoich racji, tak, mówiąc tak już strategicznie, traktując to jako grę decyzyjną, nie ugrając coś sobie, to za chwilę mogą się obudzić z jakimś projektem, nie wiem, spalarni śmieci, spalarni czegoś tam innego, tak, i zobaczyć, no, że metropolia potraktuje ich w sposób negatywny, czyli centrum przeniesie swoje niewygodne rzeczy na peryferię.
10: Niedawno dowiedzieliśmy się o ostatecznych kształtach dwóch koncepcji, które są projektowane przez miasto Toruń, które mają przebiegać bezpośrednio przez środek naszej wsi. Jesteśmy tym bardzo mocno zaniepokojeni i mamy obawy, dlatego że czujemy się pominięci w całym tym procesie konsultacyjnym, chociażby przez to, że nie uczestniczyliśmy w żadnych pracach. My jako mieszkańcy, jako ludzie, jako sól tej ziemi, czyli osoby, które tutaj mieszkają, nie mieliśmy możliwości zapoznania się w sposób kompleksowy i dla nas ta informacja spadła tak na dobrą sprawę jak grom z jasnego nieba, że jest to już zaakceptowane i ostatecznie przyklepane.
1: Mówili mieszkańcy Małej Nieszawki, z którymi rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Wszystkie sądy z mieszkańcami publikujemy na stronie Gra FM.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Czy dojdzie do konsolidacji Szpitala Miejskiego przy Batorego w Toruniu, Specjalistycznej Przychodni Miejskiej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego? Temat już na etapie projektów budzi duże kontrowersje. Miasto argumentuje, że połączenie poprawi sytuację finansową placówek, szczególnie szpitala. Pracownicy MPS-u i ZPO obawiają się jednak pogorszenia jakości swoich usług i utraty miejsc pracy. Sprawę poruszyliśmy na ostatniej sesji Rady Miasta. Samorządowcy przedstawiają różne opinie. Część popiera projekt, inni wskazują na ryzyko związane z reorganizacją placówek.
4: Panie prezydencie, chciałem tylko, korzystając z okazji, zapytać o konsolidację szpitala, bo rozmawiałem z pracownikami specjalistycznej przychodni miejskiej i oni się czują, można powiedzieć, że trochę niedoinformowani, ale też jakby zaniepokojeni i boją się, że stracą pracę.
11: Miałem spotkanie z reprezentantami wszystkich trzech SPZ-ów, które są poddane analizom na razie w kontekście możliwości konsolidacji i były związki zawodowe reprezentujące ZPO, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Miejską Przychodnię Specjalistyczną i Specjalistyczny Szpital Miejski. Wyjaśniliśmy sobie tok informacji, w jaki sposób się będziemy informować, uspokajać. Raz jeszcze uspokoiłem razem ze współpracownikami i umówiliśmy się na spotkania, ale już spotkania, które będą po projekcie decyzji, którą podejmie, ale żeby tą decyzję móc podjąć, czekam na rekomendacje zespołu.
1: Mówił Radiu Gra prezydent miasta Paweł Gulewski. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla. Jak temat komentuje były prezydent, obecnie radny klubu Wspólny Toruń, Michał Zaleski?
12: Konsolidacja poprawi warunki funkcjonowania, usprawni możliwość także inwestowania, ponieważ w takiej jednej placówce te inwestycje będą lepiej dostosowane do potrzeb zdrowotnych mieszkanek i mieszkańców Torunia, a także należy gdzieś tam w trzecim zakresie zagadnień doszukiwać się szansy na poprawę wyników ekonomicznych wspólnie funkcjonujących podmiotów. Myślę, że sama idea konsolidacji, która powstała w rządzie Rzeczypospolitej, jest tą ideą, która ma także usprawnić nie tylko samo działanie poszczególnych jednostek, które w tej konsolidacji powstaną, ale także ma pokazać to, że przystosowujemy się do warunków demograficznych Rzeczypospolitej.
1: Mówił Michał Zaleski. O zdanie w sprawie konsolidacji pytaliśmy także radnego z Prawa i Sprawiedliwości Adriana Mula.
13: Czy co do zasady, to nie jest zły pomysł i myśmy nawet sami jako przedstawiciel naszego klubu o tym mówiliśmy kilka miesięcy temu. Jeśli chodzi o połączenie MPS-u ze szpitalem, no bo ten temat ZPO, nie ukrywam, że też byliśmy zaskoczeni. Poprosiliśmy o dokumenty Urząd Miasta. Jeśli chodzi o MPS i szpital, no to wydaje się to naturalne i to myślę, że i finansowo będzie to łatwe do przeprowadzenia. Natomiast jeśli chodzi o ZPO, no to tutaj obawy, czy nie spadnie jakość obsługi, jakość tych usług medycznych w tej placówce. I o to też pytamy i będziemy pytać.
1: Jak na sprawę spogląda Anna Szetniewska, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Rodziny, radna KO?
14: Myślę, że tutaj nie możemy mówić o stracie. Pracujemy wówczas w jednej instytucji i tak naprawdę wszystkie zamówienia publiczne, które można dokonywać, obejmują wszystkie szpitale. Sam zakup leków, który jest bardzo, bardzo drogi. Jeżeli kupujemy to w większej ilości, mamy to również taniej. Jeżeli chodzi o konsolidację, nie możemy się obawiać straty stanowisk pracy, ponieważ tak naprawdę wszystkie miejsca, które w tej chwili są zajęte przez pracowników, nie zmieniają się. Tak naprawdę możemy tylko mówić o tym, że administracja, która zajmuje się wszystkimi podmiotami, może znajdować się w jednym miejscu.
1: Do tematu ewentualnej konsolidacji szpitala miejskiego przy Batorego w Toruniu, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w naszym mieście i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego będziemy jeszcze wracać w naszych serwisach.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Na sesji Rady Miasta Torunia samorządowcy przegłosowali uchwałę dotyczącą zakupu sztucznej choinki. To ona stanie na rynku obok pomnika Mikołaja Kopernika. Dlaczego inwestujemy w sztuczne drzewko?
15: Nie chcemy powiększać śladu węglowego Torunia. Nie będziemy musieli wycinać kolejnego dużego świerku. To jest pierwszy i koronny argument, czyli odpowiedzialność za planetę, czyli ekologia. A drugi to ekonomia. Dotychczasowe koszta związane z transportem, ustrojem świetlnym, który też już musicie Państwo wiedzieć, był wiekowy, bo wykorzystywany od 18 lat. Zmieniły się technologie. Będziemy mieli zyski chociażby z tego powodu, że samo oświetlenie będzie kosztowało 50% mniej, to znaczy energia potrzebna do zasilenia tego drzewka. Dziś mamy technologie LED-owe. Trzeba wiedzieć, że i tak byliśmy przed decyzją o zmianie tego ustroju świetlnego. Nie mieliśmy wpływu na to, jaka choinka przyjeżdżała. Ona była nam darowana, więc tak troszeczkę nie bardzo wiedzieliśmy, co przyjedzie. Przyjeżdżało raz drzewko większe, raz mniejsze. Do tego trzeba było dostosowywać ten ustrój, czyli go kupować co roku. Teraz nie będziemy musieli tego robić. Choinka ma co najmniej 10-letni okres trwałości. Jest rozmontowywana w takich elementach metrowych. W bardzo łatwy sposób można ją zmontować. Technikalia są takie, że będzie to przechowywane w magazynach prawdopodobnie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Tam, gdzie przechowywane są wszystkie ozdoby świąteczne, które na starówkę trafiają, trafiają. Tutaj będzie bodaj 5 czy 6 rodzajów ozdób spersonalizowanych dla Torunia.
1: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
16: Poniedziałek w pogodzie. Sprawdzamy, jakiej pogody możemy spodziewać się dzisiaj w Toruniu. Na razie chłodno po dość chłodnej nocy, ale spokojnie temperatura będzie wzrastać. Od około 10-11 stopni teraz o poranku do 20-21 stopni nawet po południu w Toruniu. Dużo słońca w prognozach, choć o poranku jeszcze mogą pojawić się drobne chmury, ale spokojnie parę kolejnych dni przynajmniej będzie bez deszczu.
0: Dzień dobry, o poranku, kłaniamy się bardzo nisko, witamy serdecznie. Trochę nas przeraża to, co dzieje się w naszym studio. Światło miga, rachunek za prąd zapłacony?
16: Mam nadzieję, że tak. Myślę, że to po prostu kosmos daje nam znaki, ale o tym oczywiście więcej po 7:00. A na razie rozkręcamy się na dobry poranek. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Olszowski. Myślę, że to chyba też dlatego, że kosmiczny weekend za nami, ale o tym jeszcze sobie opowiemy. Gramy.

0: Jest! Mamy to poniedziałek! Tak jest, ja się cieszę, bo dlaczego nie? Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten weekendowy relaks, to wydaje mi się, że to nie do końca jest tak, jak nam się wydaje, bo tylko wspomnijcie sobie, co robiliście w sobotę i w niedzielę. Było sprzątanie, było pranie, było gotowanie, były zakupy i różne inne obowiązki też, także niektórzy dopiero dzisiaj się zrelaksują. Dzień dobry, witajcie. Mariusz Pucyło, zapraszam na poniedziałkowe, słoneczne przedpołudnie. Będziemy razem do 13, za chwilę Whitney Houston.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
6: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę?
9: Życz sobie

0: www.transbrukbarczyńskowy.pl.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Kain. Centrum Tonerów i Atramentów. Kain. Polna 115A. 502-493-772. Kain.pl. My jakości nie obiecujemy. My ją mamy. Kontakt. 502-493-772.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia.

0: 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Jonas Blue w radiu gra Fast Car. Samochód ciągle szybszy niż tramwaj, szczególnie tramwaj na pętle olimpijska. No uwaga, może nie wszyscy jeszcze o tym słyszeli. Mamy obsuwę. Jedynka, piątka i szóstka do pętli olimpijska miały jeździć od dzisiaj, ale uwaga, powrót zostaje przesunięty o jeden dzień. Z dzisiaj na jutro, jak czytamy w komunikacie, zmiana wynika z opóźnienia wykonawcy w realizacji niezbędnych prac przy sieci trakcyjnej. No jeden dzień obsuwy niby niewiele, ale komunikat na ten temat pojawił się dopiero wczoraj. A to chyba było wiadomo już wcześniej, co? Tak na ostatnią chwilę? Nie do wszystkich rano dziś ta informacja dotarła. Także jeszcze raz, nie od dzisiaj, ale dopiero od jutra. Tramwaje na pętle olimpijska, jedynka, piątka i szóstka. Chyba że znowu coś wyskoczy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz dżem łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu, 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema, 23,99. Opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
6: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
15: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
19: Dużo słońca na niebie, brak opadów deszczu, umiarkowany wiatr. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałek w Toruniu. Przed nami kilka podobnych, dość ciepłych dni, w trakcie których termometry pokażą w mieście 20 stopni Celsjusza albo nawet nieco więcej. Warunki biometeo będą dzisiaj korzystne.
1: To jest Radio Gra.

Talk to you i another w Radiu Gra. Mówią, że przysłowia są mądrością narodu, tylko tą mądrość to trzeba najpierw wyłowić, no bo spróbujcie mi wyjaśnić, o co chodzi w takim przysłowiu na dzisiaj, gdy na Wacława i Michała jasno nie będzie w zimie ciasno. No, rymuje się, no pewnie, tylko o co tu chodzi? A no właśnie dzisiaj imieniny Marka i Wacława. Pozdrawiamy i gramy teraz Slickly I Follow Rivers.

0: hity pełne energii w Radiu Gra. Weekend za nami, a wiadomo, po weekendzie dużo wiadomości sportowych. Wszystkie je znajdziecie na naszej stronie Gra FM. Przede wszystkim dużo artykułów o żużlu, ale nie tylko, o rozpoczynającym się koszykarskim sezonie również. Zachęcamy, zaglądajcie Gra FM. Wiadomości z Torunia, z Polski i ze świata już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
8: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
9: A co ten projekt oferuje?
8: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
9: Gdzie dowiem się więcej?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
3: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
2: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
3: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
2: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
3: Zdecydowanie tak.
2: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
4: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
5: Jak to zero?
6: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
7: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
8: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3. O reklamie.
9: Dzisiaj poniedziałek, 28 dzień września. Mamy 10. Zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na realizację potężnej inwestycji. To warty 690 milionów złotych pakiet zadań na trasie między Toruniem Głównym a Toruniem Wschodnim. Czekają nas remonty torowisk, mostu, budowa kładki pieszo-rowerowej, przebudowa Sowińskiego czy nowy garbaty mostek.
11: Cały przejazd pod Placem Pokoju Toruńskiego, to jest bardzo ważne. On jest teraz jednotorowy, jednoosiowy. Teraz w planach jest oczywiście poszerzenie tego przejścia pod tym rondem pod Placem Pokoju Toruńskiego na 2 tory, więc to jest bardzo ważna rzecz w kontekście przepustowości, bezpieczeństwa, jeśli chodzi o naszych partnerów z PKP PLK. Dalej oczywiście modernizacja jeszcze na wysokości dworca Miasto, ulicy Sowińskiego, która jest między dworcem a popularną w Toruniu budynkiem restauracji Lokomotywa. Piękny dojazd będzie zmodernizowany do ronda na Placu Pokoju Toruńskiego. Dalej modernizacja mostka garbatego.
10: Mówił prezydent Torunia Paweł Gulewski. Zakończenie inwestycji w 2029 roku.
12: To są wiadomości Radia Gra.
10: Pasażerom MZK przypominamy, że zapowiadane na dzisiaj wznowienie kursów tramwajów numer 1, 5 i 6 do pętli Olimpijska zostaje przesunięte o jeden dzień, z dzisiaj na jutro. Po mieście ciągle jeżdżą więc w ten poniedziałek autobusy zastępcze ZT5. Utrzymana jest linia tramwajowa numer 9.
12: Kultura w Radiu Gra.
10: Zaglądamy w program Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Nowy sezon symfoników rozkręcił się na dobre. Gościem naszego radia był Przemysław Kępiński, dyrektor TOS, z którym zaglądamy w program koncertów.
13: Faktycznie różne style, różne gatunki, różne projekty, które no są dla każdego tak naprawdę, kto lubi się dobrze bawić, lubi dobrą muzykę, lubi konkretny gatunek, bo będziemy grali trochę swingu, trochę muzyki filmowej. No będzie bardzo tanecznie podczas koncertów sylwestrowych, będzie znakomity bal, który będziemy mieli okazję robić drugi raz z rzędu. Będzie muzyka gitarowa, mocne riffy z orkiestrą symfoniczną i koncert na stojąco na Jordankach. Dużo tego będzie. Poza tym edukacja, którą realizujemy. No, dużo by opowiadać tak naprawdę. Ja polecam, żeby spojrzeć sobie na stronę internetową. Mamy cały buklet opublikowany od września do czerwca przyszłego roku. Cały sezon artystyczny do Państwa dyspozycji.
10: W tym sezonie Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprezentuje także koncert Klasyczny Rap z Torunia. Z symfonikami wystąpi raper Łukasz Małpa Małkiewicz.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Kierowcy w całym kraju znów będą mierzyli się z droższym tankowaniem. Ropa na globalnych rynkach mocno w górę. Baryłka Brent kosztuje blisko $100. Na pylonach w Polsce zobaczymy już powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama. Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
10: Przed nami spokojny pod względem pogody słoneczny dzień. Z nielicznych chmur, które pojawią się na naszym niebie, nie powinien dzisiaj padać deszcz. W Toruniu wieje umiarkowany wiatr. Warunki biometeo będą dzisiaj korzystne, a termometry w najcieplejszym momencie dnia w ten poniedziałek pokażą nawet 21 stopni Celsjusza.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Cherry Yama, Toruń, ulica Sieradzka 14, cherry.yama.pl.
9: 28 dzień miesiąca, ostatni poniedziałek września, ale za to pierwszy poniedziałek jesieni.
12: Radio Gra, hity pełne energii.
9: Tak to jest, coś się kończy, coś się zaczyna. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Nie jesteście sami, poniedziałek dopiero się rozkręca, a my razem z nim muzyka działa. Mam nadzieję, że kawka gorąca też gdzieś tam pod ręką. Teraz Dawid Podsiadło i Na

0: Man at Work z dużą dawką słońca i no takim jeszcze letnim powiewem odrobinę. To jest Radio Gra i hity pełne energii. Panie, panowie, ktoś chciałby wybrać się z młodszą młodzieżą do Baju Pomorskiego? Jeżeli tak, no to polecamy wam Szelmostwa Lisa Vitalisa. To repertuarowy spektakl, który zobaczymy już w najbliższą niedzielę. Szelmostwa Lisa Vitalisa. Kto ostatnio nie wygrywał nic, ma szansę. Zapraszam do telefonów, bo mamy podwójne zapraszania. 56 6543 210. Ten spektakl w Baju Pomorskim w niedzielę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kain. Centrum tonerów i atramentów. Postaw na jakość, wydajność i doświadczenie. Kain. Polna 115A. Kontakt 502-493-772. Tonery, na które cię stać.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Maxa, maxa, maxa, daj! Leci spod maxa.

0: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
1: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
2: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
7: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra Pleca zaczniemy od spotkania z Magdaleną Majcher w ramach Gwiazdozbioru Kryminalnego Kujaw i Pomorza. To spotkanie w Księżnicy Kopernikańskiej już w najbliższy czwartek o godzinie 18. A później wieczorem można wybrać się na koncert zespołu Manchester, który w Lizard Kingu zagra koncert 20-lecia także w najbliższy czwartek. Zaglądamy do Jordanek w sobotę. Koncert Nie Rokazuj, czyli największe przeboje Marka Grechuty, usłyszymy wieczorem o 19. W niedzielę czwartego z kolei, no wiadomo, Kujawsko-Pomorska Arena Toruń zamieni się w wielką strefę kibica. Będziemy trzymać kciuki za nasze jeżdżące we Wrocławiu anioły. I a propos aniołów, ale tych latających pod siatką, inauguracja sezonu w Toruniu, Cukanioły kontra KPS Płock. Ten mecz już na najbliższą środę o 19 w SP28.
1: Poleca Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Teraz Ina Jap. Pytałem was o piosenkę, która kojarzy wam się z jesienią. No i najczęściej pojawia się w waszych odpowiedziach oczywiście wspomnienie Czesława Niemena. No nie może być inaczej. Ale jeżeli macie inne piosenki, to napiszcie 3002. Czekamy na wasze SMS-y, darmowe SMS-y. Zostawiacie swoje imię, nazwisko i numer telefonu, no i tytuł piosenki, która dla was kojarzy się mocno z jesienią. Do wygrania gęsina na świętego Marcina. Czekamy. A my za chwilę sprawdzimy dla was najnowszą prognozę pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
8: Profilaktyka! Podaj dalej!
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
14: Studencie, łap ofertę od TVK Toruń. Internet do 2 gigabitów na sekundę, solo lub w pakiecie. Telewizja w aplikacji. Oglądasz, pauzujesz, nagrywasz. Umowa tylko na 9 miesięcy. TVK Toruń. Twój studencki must have.
15: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Siereckiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl. Po reklamie.
19: 22 stopnie na termometrach, korzystne warunki biometeo, umiarkowany wiatr i sporo słońca na niebie. Tak przedstawia się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie w Toruniu. Parasole na razie nam się nie przydadzą. Według synoptyków w najbliższych dniach nie będzie w mieście padać.
1: To jest Radio Gra.

Nicki Minaj i Justin Bieber w Radiu Gra. Za chwilę trzecia, 15, za chwilę kolejne wiadomości. A propos ważnych newsów, nie dziś, a jutro wracają tramwaje na pętlę olimpijska, 1, 5 i 6. To przedłużenie wynika z prac przy sieci trakcyjnej. No i tutaj już ważna informacja, pasażerowie na przykład na Konstytucji 3 maja muszą przygotować się na to, że tramwaje będą jeździły tam wahadłowo między przechodnią na Skarpie a Teligi. Właśnie tak to się będzie odbywało po jednym torze. Zmienia się też rozkład jazdy trójki, co też warto mieć na uwadze. Szczegóły mamy dla Was na gra.fm.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
5: Chciałbym jechać, ale te koszty.
4: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
5: Serio?
4: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
5: Gdzie to znaleźć?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
12: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
13: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Po reklamie.
15: Dla tych, którzy lubią wiedzieć, być na bieżąco o tym, co dzieje się w Toruniu. Tu i teraz czas na kolejny serwis. Jest 15. Czas na raport.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport, a zaczynamy od interwencyjnego tematu. W ostatnich dniach do naszej redakcji dotarły pytania o harmonogram koszenia terenów zielonych w Toruniu. Mieszkańcy zwracają uwagę na zarośnięte trawniki. Sprawą zajęła się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Jeden ze słuchaczy mówi:
18: Lubinkowo jest tak pozarastane, zresztą inne części miasta też.
17: Inny z kolei zauważa:
19: brak ptaków w Toruniu. Po to, żeby te ptaki pojawiły się, to muszą mieć co jeść. A żeby miały co jeść, to muszą rosnąć na trawnikach również chwasty.
17: Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak to właściwie z koszeniem trawników w Toruniu jest. Urzędnicy wyjaśniają, że utrzymanie zieleni odbywa się zgodnie z zaleceniami ministerstwa i ustawą o ochronie przyrody. Regularnie koszone są punkty przy skrzyżowaniach i przejściach, a pozostałe w odległości około 2 metrów od krawężnika. Wyższa trawa zostaje m.in. w pasach rozdziału, co ma sprzyjać bioróżnorodności. Obecnie to jeden z 2 razy w roku trwa pełne koszenie w mieście, również na Rubinkowie, jednak ze względu na dużą powierzchnię terenów zielonych może to jeszcze potrwać.
16: Urząd przypomina także, że nie wszystkie tereny są miasta, część z nich należy do innych zarządców, na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
0: Wiadomości z regionu.
16: Przypominamy, że dzisiaj kolejne konsultacje społeczne w sprawie mostu zachodniego. O toruńskiej przeprawie porozmawiacie o 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małej Nieszawce. Dariusz Wypych z Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu ostrzega, samochodów na ulicach będzie coraz więcej.
1: Gdybyśmy przeanalizowali ostatnich 5 lat, jeżeli chodzi o liczbę samochodów zarejestrowanych zarówno na terenie miasta Torunia, jak i na terenie gmin, powiatu albo tych konkretnych gmin Wielkiej Nieszawki i Złej Wsi Wielkiej, zobaczymy, że ten trend rośnie i to rośnie szybko. Biorąc pod uwagę, że obecne mosty już teraz się korkują i ten trend, wiemy, że z roku na rok ta sytuacja będzie się tylko i wyłącznie pogarszała. Bez nowych dróg, bez nowego, szczególnie bez nowego mostu, możemy po prostu częściej paraliżować miasto. Musimy sobie zdawać sprawę, że 3 przeprawy drogowe w obrębie Torunia będą dużo lepsze niż 2 przeprawy, tak? Bo ten ruch się rozłoży.
16: Dlatego potrzebujemy kolejnego mostu. Dzisiaj spotkanie w tej sprawie w Małej Nieszawce. Jutro konsultacje wracają do Torunia.
0: Wiadomości Radia Gra.
16: Wystartował plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2026. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń czy wyrażeń. Od dziś do 25 października można zgłosić propozycje słów konkursowych wraz z wyjaśnieniem ich znaczenia. Spośród najczęściej zgłaszanych jury wyłoni finałową listę, która następnie będzie poddana głosowaniu. Ten etap będzie trwał od 3 listopada. Rozstrzygnięcie plebiscytu w grudniu. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku decyzją internautów oraz jurorów zwyciężyło słowo szponcić.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: Zapraszam na raport sportowy. Nasi piłkarze szykują się do starcia ze Szwecją. O 20.45 mecz w ramach drugiej kolejki Dywizji B Ligi Narodów. Ostatnie spotkanie ze Szwedami przegraliśmy 2-3 w finale barażu o awans do Mistrzostw Świata.
14: To dla nas był ogromny cios, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie.
16: Mówił selekcjoner kadry Jan Urban. Zaglądamy w tabelę Tauron Hokej Ligi. Na czele klub hokejowy Energa Toruń. Stalowe Pierniki świetnie rozpoczęły sezon. W ubiegły weekend wygrały u siebie z STS-em Sanok 2-1, na wyjeździe z Krakowią 5-3, a w pierwszych kolejkach pokonaliśmy JKH GKS Jastrzębie, Podhale Nowy Targ, Polonię Bytom, strzelając tym rywalom 19 bramek. Najbliższy mecz 2 października i to będzie wyjazdowy pojedynek z GKS-em Tychy.
3: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
16: Dużo słońca na niebie, korzystne warunki biometeo, umiarkowany wiatr, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie. Przed nami kilka podobnych, dość ciepłych dni. Dzisiaj termometry pokazały 21 stopni. Jutro może być pod względem temperatury podobnie, albo nawet nieco cieplej.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: W temacie wiadomości sportowych mam nieodparte wrażenie, że serce toruńskich kibiców było bardzo mocno rozdarte w sobotę wieczorem, bo z jednej strony oczywiście kibicowaliśmy Bartkowi, żeby zdobył 7 tytuł Mistrza Świata, a z drugiej strony jak tu nie kibicować naszemu Lambo, prawda? Naszemu Lambo. No właśnie, i to Robert Lambert został Mistrzem Świata. Gratulacje jeszcze raz. Szer, panie panowie, bo 15 na dzień dobry. W Radio Gra, później Kajgo.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Bo w tym tygodniu w Radiu Gra 1 października przypada nam Dzień Polskiej Muzyki, dlatego pogramy wam naprawdę znakomitą ilość przebojów, które są ponadpokoleniowe. Znamy je wszyscy. W repertuarze Marka Grechuty też jest całe mnóstwo takich piosenek. No więc będziecie się mogli o tym przekonać, wybierając się na sobotni koncert do Jordanek pod tytułem Nie dokazuj, czyli największe przeboje Marka Grechuty. Kto dawno nic u nas nie wygrał? To jest właśnie teraz szansa na to, żeby taki bilet od nas otrzymać, a w sobotę wspólnie z artystami na scenie pośpiewać. 56 654 3210.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
2: Wróżka, prawdę ci powie?
3: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
2: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
4: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
2: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Łazienka. Jak to łatwo powiedzieć.
4: Chcę łazienki jak z katalogu. I praktycznej. Na co dzień.
3: Czy wiesz, że stworzenie tej idealnej to ponad 100 skomplikowanych wyborów?
4: Jasne czy ciemne, połysk czy mat, podtynk czy nadtynk, wanna czy prysznic. Przytłacza mnie to.
3: A gdyby tak ktoś pomógł ci zdecydować? Servitor. Doświadczeni eksperci i kreatywni projektanci wnętrz. Największy salon łazienek w Toruniu od 35 lat.
4: Zdecydowanie tak.
3: Servitor. Z pasji do pięknych wnętrz.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
12: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Sezon żużlowy dobiega do końca. Finał Mistrza Świata spektakularny za nami, przed nami. Last Dance, jeżeli chodzi o finał PGA Ekstraligi. 20 punktów zaliczki. Z tym jedziemy do Wrocławia, no ale to nie będzie łatwy tydzień dla naszych zawodników, o czym w radiowym studiu opowiadał mój gość Radosław Smyka, więc trener przygotowania fizycznego toruńskich Aniołów.
1: Mamy też zaplanowane dwie jednostki treningowe na różnych torach. Ja też mam kilka treningów zaplanowanych jeszcze z chłopakami, treningi motoryczne. Chłopacy również się gdzieś tam złapią z Dominikiem pod kątem jakby odnowy biologicznej, przygotowania ciała do zawodów. Więc tak naprawdę ten tydzień jest bardzo ciężki i emocjonalnie, przede wszystkim emocjonalnie, no bo gdzieś tam też emocje sięgają zenitu. Każdy już by najchętniej te zawody odjechał. Się śmieliśmy z trenerem Piotrem, że najlepiej jakby był finał jeden w sobotę, drugi w niedzielę i po temacie. A tutaj jeszcze to Grand Prix, o którym wspominaliśmy, które też było obarczone tym stresem, żeby wszyscy cało i zdrowo dojechali, no to jeszcze jeden tydzień czekania.
0: A do rozmowy z panem Radkiem wracać będziemy w tym tygodniu, bo będziemy też zapraszali was wspólnie do strefy kibica.
2: Radio Gra.

0: Gadam si Stranger Radio Gram. Pytam was dzisiaj o piosenki kojarzące się z jesienią. No i Ania przypomniała mi o pięknym klasyku, epickiej bajladzie, czyli November Rain od Guns N' Roses. No i tak, nie może być inaczej. Ania, dla ciebie kolejna gęsina. 30.02, czekamy na kolejne tytuły. Wysyłacie SMS-a z waszym imieniem, nazwiskiem, tytułem jesiennej piosenki i koniecznie waszym adresem mailowym. To wszystko wysyłacie darmowo na SMS-a pod numerem 30.02.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: Gibraltar. Prosto i ekologicznie.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecen Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecen Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
8: Skomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń, Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
9: Aquaterra. Centrum Akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
10: Po reklamie.
11: Dużo słońca na niebie, korzystne warunki biometeo, umiarkowany wiatr, brak opadów deszczu. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie. Przed nami kilka podobnych, dość ciepłych dni. Dzisiaj termometry pokazały 21 stopni. Jutro może być pod względem temperatury podobnie, albo nawet nieco cieplej.
12: To jest Radio Gra.

0: Czwartek będzie ważnym dniem dla studentów, ale przede wszystkim dla toruńskiej uczelni, bo startuje kolejny rok akademicki. O 10.15 zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, a i wybrzmi Gaudeamus przy dźwiękach orkiestry wojskowej. Jak ta inauguracja będzie wyglądała, napisaliśmy o tym na gra.fm. A studentów, którzy zjeżdżają do Torunia, gorąco pozdrawiamy, szczególnie tych pierwszoroczniaków, być może lekko zagubionych w przestrzeni miasta, lub też tych, którzy jeszcze nie do końca potrafią się odnaleźć. Będziemy wam pomagali, spokojnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej. A polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić
14: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Prometeusz wraca do Torunia tylko na jeden wieczór. Już 13 października w CKK Jordanki zobacz widowisko, które zachwyciło tysiące widzów w całej Polsce. Spektakularne połączenie tańca, akrobatyki i teatru ożywi jeden z najważniejszych mitów ludzkości. Śpiew na żywo w wykonaniu chóru i solistek nada tej opowieści monumentalny rozmach. Nie zwlekaj, zarezerwuj najlepsze miejsca już dziś. Bilety dostępne na spektakle-everest.com.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: Po reklamie.
0: Szczęśliwi czasu nie liczą, ale z obowiązku informuję, że to już 16, zatem czas na kolejny raport w Radiu Gra.
20: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Policjanci z Wąbrzeźna zatrzymali 13-latka, który planował atak z użyciem noża w swojej szkole. Funkcjonariusze weszli do jego mieszkania dzisiaj rano. W pokoju znaleźli 30-centymetrowy nóż i tasak. Policjanci otrzymali informację o planowanym ataku w podstawówce od zagranicznych partnerów. 13-latek miał być uczestnikiem forów o tematyce faszystowskiej i ekstremistycznej. Trwają czynności z udziałem 13-latka w obecności rodzica. W sprawę zaangażowali się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową w Bydgoszczy. Powiadomiliśmy także inne służby, poinformowali policjanci.
1: O tym się mówi w Toruniu.
20: Największa od lat inwestycja transportowa w Toruniu staje się faktem. Za nami spotkanie dotyczące modernizacji linii kolejowej numer 353 na odcinku Toruń Główny, Toruń Wschodni. Ogłoszono przetarg, zmienią się okolice dworca Toruń Miasto, Toruń Wschodni, budowana będzie kładka przez Wisłę, wyremontowany będzie most kolejowy. Co jeszcze obejmuje to zadanie?
3: Od strony kolejowej potrzebne jest na tego typu liniach kolejowych likwidowanie wąskich gardeł. Zasadniczo linia na ponad 300 km jest linią dwutorową, a w Toruniu mamy wąskie gardło jednotorowe o długości 200 m. I tego trzeba się pozbyć, bo ono przeszkadza w sprawnym ruchu pociągów, po prostu jeden pociąg musi poczekać, przepuścić inny pociąg. Przy tak dużym ruchu, który już tutaj mamy, 11 pociągów przejechało w ciągu 40 minut, takie elementy kolejowe musimy pozbywać się, tworząc pełną przepustowość, a przy okazji oczywiście dzisiaj, no to myślenie jest szersze, żeby miasto zyskiwało na tego typu rewitalizacjach, modernizacjach.
20: Mówił podczas wizyty w Toruniu Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
1: Wiadomości Radia Gra.
20: Przed nami kolejna tura konsultacji w sprawie mostu zachodniego. Miasto przedstawia dwa warianty przeprawy, która ma połączyć Toruń na wysokości Placu Skalskiego i Małą Nieszawkę. Czym różnią się koncepcje?
19: Różnią się przebiegiem. Przede wszystkim pierwszy z wariantów, który został odrzucony, to jest wariant, który był dużo dłuższy od pozostałych. Także ilość wyburzeń była nieakceptowalna i dlatego zostały w tym momencie tylko dwa warianty, pierwszy i drugi, nazywane też żółtym i czerwonym. One przebieg mają bardzo podobny do siebie, natomiast jeśli chodzi o przeprawę przez Wisłę, to obydwa są zlokalizowane w tym samym miejscu. Jeśli chodzi o obiekt mostowy, on posiada jedną lokalizację, natomiast posiada dwa warianty techniczne, konstrukcyjne.
20: Mówił Rafał Jagielczuk, przedstawiciel projektanta z firmy Sweco. O tych wariantach porozmawiacie dzisiaj w Małej Nieszawce, a jutro w Toruniu. Oba spotkania startują o 17.30, szczegóły na Gra FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
20: Przed nami raczej pogodny wieczór i noc, będzie jednak zimno. Jutro o poranku termometry w Toruniu mogą pokazać jedynie 10 stopni. W ciągu dnia ponownie na niebie nie będzie jednak brakować słońca, a we wtorek słupki rtęci zatrzymają się nawet na 22 kresce. Warunki biometeo są aktualnie korzystne, wieje umiarkowany wiatr.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: Popołudniowa piątka po czwartej. Pozdrawiamy ludzi pracy i po pracy. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy drugą część dnia, czy lepszą? No mam nadzieję, bo poniedziałek w większości, zakładam, przypadków chyba można uznać za zaliczony, a przynajmniej w tej pierwszej części dnia. U nas dodajemy mocy z hitami pełnymi energii How Does It Feel i Jerry Halliwell na początek.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie.

Nie da się nie lubić takiego klasyka Depeche Mode. Just Can't Get Enough w Radio Gra. To są hity pełne energii. Szybki rzut oka na Gra FM, gdzie aktualizujemy. I najnowsza informacja jest taka, że Państwowa Inspekcja Sanitarna w Toruniu oficjalnie potwierdza, że woda dostarczana przez wodociągi Przysiek i wodociąg Pędzewo ponownie spełnia wszystkie normy sanitarne. Oznacza to koniec ograniczeń, które obowiązywały od czwartku 24 września. Woda spełnia wszystkie wymagania, można więc ją pić bezpiecznie. Oznacza to koniec ograniczeń, które obowiązywały od czwartku 24 września. Woda spełnia wszystkie wymagania, można więc ją

0: głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Taki piękny poniedziałek na piękną, złotą polską jesień. You got it. Niezapomniany przebój od Roya Orbisona. A jak tam w ogóle wasze samopoczucie po weekendzie? Czy ktoś się przestawił? Bo okazuje się, że po weekendzie to czasami możemy czuć się bardziej zmęczeni, a powinniśmy mniej. Dlaczego? Bo wystarczy w weekend przesunąć sobie godziny snu o 2 godziny, żeby się wyspać, odespać w sobotę, w niedzielę i później musimy dochodzić do normy. Tak więc najlepiej, radzą specjaliści od snu i samopoczucia, wstawać codziennie o tej samej porze, także w weekend. No ale weź wstawaj w niedzielę o 6 rano, to nie jest takie proste.

0: gazety pełne słońca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: przy takiej pięknej pogodzie, jaką mieliśmy dzisiaj, ten numer pasuje idealnie, także na wieczór. Everlasting, tak to leci nasza nowość. Król trensów Armin van Buuren i jego wokalistka Sasha. Za chwilę też król Phil Collins, który czuje się już lepiej. Możliwe, że kiedy się znów pojawi się jeszcze na scenie, zaśpiewa i oczywiście będzie walić swoją perkusję. Przypomnę wam solowy hit Phila, Two Hearts, już czeka.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
6: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do Ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
10: Jak to zero?
9: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń. Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
11: Cappuccino, kafe latte.
12: Co robisz?
11: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 5.
13: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
14: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Toruniu. Już 27 listopada w auli UMK. Bilety na kupbilecik.pl. Zapraszamy do zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
15: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
20: Po reklamie.
21: Przed nami kilka dość podobnych, jeżeli chodzi o pogodę, dni, w trakcie których termometry w Toruniu pokażą ponad 20 stopni Celsjusza. Czekają nas jednak zimne noce. Zarówno jutro, jak i pojutrze o poranku słupki rtęci mogą zatrzymać się na 9-10 kresce. Zarówno w nocy z poniedziałku na wtorek, jak i we wtorek nie powinno padać. Parasole na razie możemy zostawić w domach.
22: To jest Radio Gra.

0: Pierdolamy od Deoro, to jest Radio Gra z Wami po godzinach w poniedziałek. No teraz już trochę chłodniej, ale pogoda wciąż zachęca do spacerów, nawet po zmroku zapraszam, a po spacerze wracamy i słuchamy, bo wróci tutaj ekipa R.E.M. w niezapomnianym Losing My Religion, ale zagramy też coś z naszego winyla, będą klasyki, na przykład oto CC Catch.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
13: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
15: Nowy rok akademicki na wypasie?
16: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
15: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
16: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
17: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
20: Po reklamie.

Everybody skaczą, everybody tańczą. Backstreet Boys, jeden z ich największych hitów w radiu, gra Przemek Grabowski. Witajcie wieczorowo po 19. Wczoraj w Los Angeles rozdano kolejne statuetki muzyczne nagrody MTV. Swoje odebrała m.in. Taylor Swift, ale także za całokształt twórczości zespół Nirvana. Tylko Cissy Catch jakoś nie ma jeszcze swojej statuetki MTV, a to przecież taka zacna gwiazda. No to my jej teraz wręczymy taką statuetkę. Radia gra Cissy Catch i kolejny winylowy klasyk wieczorowo, Stranger is by Night.

historii muzyki. Mieliśmy różne wersje tej piosenki Cruel Summer, ale kiedyś to był chyba największy przebój zespołu Bananarama i gdzieś tam po drodze także Szwedzi z ekipy Ace of Base. To były wielkie gwiazdy. No to dzisiaj to są wielkie gwiazdy. Za chwilę też ekipa ze Szwecji, Swedish House Mafia w numerze Wait So Long. No co oni mają w tej Szwecji, że mają takie sukcesy na listach przebojów dookoła świata, a jakoś nasi Polacy to nie mogą się tak wybić, prawda?

56 do 103. Sezon ligowy 2019-2020 został przerwany po 22 kolejkach z powodu pandemii COVID-19. Ostatecznie polski cukier Toruń został sklasyfikowany na 5. miejscu, co i tak należy uznać za bardzo dobry wynik w tak trudnym i nieprzewidywalnym sezonie.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że w Toruniu Wielka Nieszawka to perła regionu kujawsko-pomorskiego z bogatą historią i wyjątkowymi atrakcjami. W latach od 1975 do 1998 miejscowość należała do województwa toruńskiego. Historia Wielkiej Nieszawki sięga głęboko w średniowiecze. W roku 1230 na te tereny przybyli rycerze zakonu krzyżackiego, którzy szybko wznieśli pierwszą drewnianoziemną warownię w Nieszawie. Już w drugiej połowie XIII wieku powstał tu zamek murowany, którego ruiny do dziś można znaleźć nad brzegiem Wisły. Jest to jeden z najstarszych zamków krzyżackich na terenie Polski. Na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy Rzeczpospolita była uznawana za oazę tolerancji religijnej oraz demokratycznych zasad, do Polski zaczęły napływać liczne grupy wyznaniowe. Wśród nich znaleźli się protestanci holenderscy, zwani tutaj Olendrami. Osadnicy ci osiedlali się na podmokłych łąkach wzdłuż nieregulowanych cieków wodnych, w tym także w okolicach podtoruńskiej Małej Nieszawki. Dzięki ich pracy tereny zalewowe zostały zmeliorowane i przecięte dziesiątkami kanałów, które do dzisiaj spełniają swoją funkcję, służąc współczesnym mieszkańcom. Ślady obecności Olendrów są widoczne nie tylko w krajobrazie, ale również w architekturze. Na terenie miejscowości można spotkać drewniane domy pomennonickie, drewniany zbór menonicki z 1890 roku oraz cmentarz menonitów z przełomu XVIII i XIX wieku. W 2011 roku nad kanałem Nieszawskim rozpoczęto organizację Olenderskiego Parku Etnograficznego, oddziału Muzeum Etnograficznego imienia Marii Znamierowskiej-Pruferowej. Do parku przeniesiono zagrody pomennonickie z okolic Torunia, tworząc wyjątkową przestrzeń muzealną na wolnym powietrzu. Oficjalne otwarcie parku miało miejsce 12 maja 2018 roku. Park pozwala na bezpośrednie poznanie dziedzictwa kulturowego Olendrów i Menonitów, którzy przez wieki kształtowali lokalny krajobraz i społeczność. Wielka Nieszawka oraz jej okolice to prawdziwa skarbnica zabytków związanych z historią osadnictwa olenderskiego oraz zakonem krzyżackim. Do najważniejszych atrakcji należą nazwy topograficzne, takie jak niziny olenderskie, zalewowe pola nadwiślańskie zagospodarowane przez osadników z Fryzji, drewniane chaty i domy

Mazowieckie. W 1419 roku przy zamku funkcjonował most łyżwowy przez Wisłę. Ruiny zamku zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych 26 lipca 1935 roku. Obecnie znajdują się na terenie prywatnym, jednak wciąż można podziwiać ich monumentalne pozostałości. Zamek w Małej Nieszawce został wzniesiony na niewielkim półwyspie utworzonym przez zakole Wisły. Całość założenia miała kształt kwadratu o boku długości około 35 metrów, otoczonego murem i fosą o szerokości 19 metrów i głębokości 5,5 metra. Wewnętrzna zabudowa obejmowała cztery skrzydła skupione wokół dziedzińca, z których największe, południowe, mieściło dormitorium zakonne. Wschodnie skrzydło skrywało sklepioną piwnicę z hipokaustum, natomiast w zachodnim prawdopodobnie znajdowała się kuchnia. Północne skrzydło było przeznaczone na mieszkanie komtura i izbę dla straży. Do zamku prowadził most oraz szyja międzymurza, a w północno-wschodniej części znajdowała się drewniana studnia o wymiarach 1,5 na 1,5 metra i głębokości 5,5 metra. Oprócz samego zamku w skład zespołu obronnego wchodziły także podzamcze z młynem, piekarnią, browarem, łaźnią, wozownią i innymi budynkami gospodarczymi. Wielka Nieszawka to miejsce, gdzie historia splata się z nowoczesnością. Dzięki bogatemu dziedzictwu kulturowemu, licznym zabytkom oraz nowoczesnej infrastrukturze wieś przyciąga coraz większe zainteresowanie. Park wodny Olender oraz Olenderski Park Etnograficzny stanowią wyjątkowe atrakcje dla rodzin i miłośników historii, a liczne ślady osadnictwa olenderskiego i krzyżackiego pozwalają poznać fascynujące dzieje regionu.

0: Instaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: kochaniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: AI.
1: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Toruńska Orkiestra Symfoniczna, muzyczna wizytówka miasta nad Wisłą, to od niemal 5 dekad stanowi jeden z najważniejszych filarów kulturalnych miasta Torunia. Jej historia sięgająca lat 30. minionego wieku to opowieść o pasji, wytrwałości i nieustannym rozwoju, który pozwolił jej zaistnieć nie tylko na krajowej, ale i międzynarodowej scenie muzycznej. Historia profesjonalnej orkiestry symfonicznej w Toruniu rozpoczęła się 22 kwietnia 1936 roku, kiedy powołano do życia pierwszą miejską orkiestrę. Już rok później pojawiły się ambitne plany budowy nowego gmachu oraz nadania imienia Karola Szymanowskiego, wybitnego polskiego kompozytora. Niestety wybuch II wojny światowej przekreślił te zamierzenia. Po zakończeniu wojny w marcu 1945 roku orkiestra odrodziła się, jednak wkrótce wiele instytucji, w tym muzycznych, przeniesiono do Bydgoszczy wraz z administracją wojewódzką. W efekcie wielu muzyków toruńskiej orkiestry zasiliło powstające tam zespoły, które z czasem przekształciły się w Filharmonię Pomorską. Przez kolejne dekady w rzeczywistości centralnego planowania Toruń pozbawiony był własnej orkiestry symfonicznej, co wyraźnie odczuwali zarówno mieszkańcy, jak i lokalne środowisko artystyczne. Dopiero reforma administracyjna z 1975 roku oraz przywrócenie Toruniowi statusu siedziby województwa stworzyły warunki do reaktywowania orkiestry. Nowy rozdział w historii toruńskiej orkiestry rozpoczął się w 1978 roku, kiedy powołano do życia toruńską orkiestrę kameralną. W 1990 roku zespół przeszedł pod zarząd miasta Torunia, które od tego czasu stało się głównym mecenasem orkiestry. W 2006 roku orkiestra uzyskała status symfoniczny, przyjmując nazwę Toruńska Orkiestra Symfoniczna. Dzięki wsparciu miasta i dynamicznemu rozwojowi zespół na stałe wpisał się w kulturalny pejzaż Torunia, regularnie organizując koncerty dla mieszkańców oraz reprezentując miasto podczas krajowych i zagranicznych tournée. W ciągu 36 lat działalności orkiestra zagrała około 2,5 tysiąca koncertów zarówno w najważniejszych polskich miastach, jak i w wielu krajach Europy, takich jak Belgia, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Białoruś czy Litwa. Na szczególne wyróżnienie zasługuje miesięczne tournée w Chinach oraz udział w galowych koncertach operowych w hiszpańskiej Pampelunie. W październiku 2010 roku orkiestra wystąpiła także w prestiżowej sali Cirque Royal w Brukseli. Od listopada 2015 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna ma swoją siedzibę w imponującym Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. Budowa tego nowoczesnego obiektu rozpoczęła się w kwietniu 2013 roku i zakończyła w listopadzie 2015 roku. Nowa sala koncertowa nie tylko zapewniła zespołowi doskonałe warunki akustyczne, ale także pozwoliła na organizację wydarzeń o znacznie większej skali. Jednym z kluczowych elementów działalności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest szeroko zakrojona edukacja muzyczna dzieci i młodzieży. Programy edukacyjne obejmują nie tylko mieszkańców Torunia, ale także całe województwo kujawsko-pomorskie. Orkiestra od lat współpracuje z Zespołem Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu, umożliwiając wyróżniającym się uczniom występy solistyczne podczas specjalnych koncertów. Podstawowy skład orkiestry liczy 57 osób, co pozwala na realizację zarówno repertuaru kameralnego, jak i wielkich dzieł symfonicznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest organizatorem licznych wydarzeń, które na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny miasta. Od 1997 roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Nowa Muzyka i Architektura, którego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych i historycznych wnętrzach Torunia. Koncerty festiwalowe odbywają się w czasie 2 wakacyjnych miesięcy, lipca i sierpnia, przyciągając melomanów z całego kraju. Drugim ważnym wydarzeniem jest Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy imienia Karola Lipińskiego, organizowany cyklicznie co 3 lata. Orkiestra od lat współpracuje także z wieloma chórami, w tym z chórem akademickim Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co pozwala na realizację rozbudowanych form muzycznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna to nie tylko zespół muzyków, to ambasador miasta, promujący Toruń na arenie międzynarodowej i dostarczający mieszkańcom niezapomnianych przeżyć artystycznych. Dzięki pasji, profesjonalizmowi i nieustannemu rozwojowi orkiestra od lat przyczynia się do budowania wizerunku wizerunku Torunia jako ważnego ośrodka kultury muzycznej w Polsce i Europie.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: Po reklamie.